jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 w województwie śląskim na A1 między Piekarami Śląskimi a węzłem Zabrze Północ w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 19 na tym samym odcinku kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni także w kierunku Łodzi. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Na trasie obowiązują ograniczenia, więc ruch może być spowolniony. Do jutra do 23 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. Kierowcy jadą tam jednym pasem. Do środy do 16 w województwie warmińsko-mazurskim w Muntowie na DK59 trwa remont korytek. W tym miejscu trzeba zachować ostrożność i spodziewać się lokalnych utrudnień. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump podczas wizyty w fabryce Peterbilt w Teksasie ponownie odniósł się do sytuacji z Iranem i zapowiedział szybkie zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Teheran jest bliski poddania się. Dodał, że Iran powinien zrobić coś bardzo właściwego i mądrego, bo w przeciwnym razie nie utrzyma się długo. W centrum Petersburga, w pobliżu Soboru Isaakiewskiego, wybuchł poważny pożar w historycznym budynku, pałacyku Millera. Ogień objął zabytkowy obiekt, a zdarzenie miało miejsce w ścisłym centrum miasta. W materiale pojawia się też prośba o wsparcie pracy niezależnych rosyjskich dziennikarzy z Meduzy, którą pomijamy. Protesty uczniów we Francji objęły wszystkie departamenty kraju i wszystkie wielkie miasta, a władze mówią o wzmożeniu zjawiska oraz bardziej radykalnej narracji. W czwartek szczególnie nasiliły się akty przemocy wobec sił porządku publicznego, pracowników szkół, straży pożarnej, autobusów i obiektów państwowych. Policjanci są obrzucani racami, dochodzi też do wandalizmu, kradzieży i podpaleń. Minister edukacji Edouard Geffral ma spotkać się w piątek ze związkami zawodowymi pracowników szkół oraz organizacjami uczniów i rodziców, a władze spodziewają się dalszych protestów w piątek i w przyszłym tygodniu. Ceny paliw na polskich stacjach mają spaść już w przyszłym tygodniu, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że obniżka może sięgnąć około 1 zł na litrze. Rząd ma po publikacji ustawy natychmiast podpisać rozporządzenie, które obniży podatek od towarów i usług oraz akcyzę na paliwa. Domański chce, by program niższych cen obowiązywał co najmniej do końca tego roku. Minister dodał, że sytuacja na światowych rynkach paliw pozostaje napięta, zwłaszcza w związku z wydarzeniami w cieśninie Ormus. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni i zapowiada ostrzeżenia przed gęstą mgłą. W piątek ma ona wystąpić w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim w północno-zachodniej połowie oraz lubuskim. W sobotę ostrzeżenia mają objąć województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz północną część województwa wielkopolskiego. Mgła może utrudniać ruch drogowy i przebieg imprez plenerowych, a także powodować opóźnienia i odwołania wydarzeń. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: DJ.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ukraina w najbliższym czasie otrzyma dostawy amunicji kalibru 20 mm do samolotów F-16 od kilku państw europejskich, w tym Hiszpanii, Belgii oraz Polski. Informację przekazał Andrii Sybicha, szef MSZ Ukrainy. Podkreślił, że takie wsparcie jest kluczowe w walce z rosyjskimi dronami odrzutowymi. Przeszczep rogówki u dziecka jest bardziej skomplikowany niż u dorosłych, bo gałka oczna rośnie, a wszczepiona rogówka nie. Profesor Dariusz Dobrowolski, kierujący klinicznym oddziałem okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, wyjaśnia, że u dzieci operowanych w pierwszym roku życia rogówkę trzeba wymieniać co kilka lat. Dzieci po takim zabiegu wymagają też częstszych kontroli, bo stan oka może się szybko zmieniać, nawet do perforacji rogówki. Specjalista podkreśla, że zabieg służy poprawie widzenia i umożliwia młodym pacjentom normalne funkcjonowanie, naukę oraz realizację planów życiowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Donald Tusk skomentował decyzję słowami: "To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa." Prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska potwierdziła, że przepisy zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw. A minister finansów Andrzej Domański napisał, że ceny na stacjach paliwowych mają być niższe już w weekend. Kilka godzin przed decyzją prezydenta premier opublikował nagranie, w którym krytykował stosowanie weta przez Karola Nawrockiego i apelował o wywieranie presji na jego decyzję. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Błażej Poboży, doradca prezydenta, tłumaczył w programie Debata Gozdyry, że decyzja zapadła w określonym kontekście i przy konkretnych okolicznościach, a Nawrocki miał stanąć po stronie obywateli. W rozmowie przypomniano też, że w kampanii wyborczej podpisał deklarację toruńską, w której zobowiązał się do nienakładania nowych obciążeń podatkowych. Poboży dodał, że prezydent oczekuje od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wyjęcia z sejmowej zamrażarki projektu prezydenckiego, który miałby trwale obniżyć marże paliwowe. WhatsApp wprowadza nowe, opcjonalne narzędzia kontroli rodzicielskiej dla nastolatków. Rodzice będą mogli otrzymywać informacje o dołączaniu dziecka do grup i opuszczaniu ich, a także wpływać na wybrane ustawienia prywatności konta, w tym na to, kto widzi zdjęcie profilowe i kto może dodawać nastolatka do grup. Nie uzyskają jednak dostępu do wiadomości ani połączeń, a nowe ustawienia obejmą też Meta AI z możliwością wyboru bardziej restrykcyjnej opcji Limited Content. Zmiany pojawiają się w czasie rosnącej presji rządów i regulatorów na firmy technologiczne, a brytyjski rząd zapowiedział zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia od marca 2027 roku. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Słuchacie radia DHT.

0: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a po jego orędziu w internecie pojawiła się fala politycznych komentarzy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał, że ustawa Tuska wprowadzająca nowy podatek została podpisana i że rząd ma narzędzia, by obniżyć ceny paliw. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oceniła, że prezydent ugina kolana i pod presją obywateli podpisuje ustawę, która pozwoli obniżyć ceny na stacjach paliw. Z kolei politycy PiS Jacek Sasin i Przemysław Czarnek chwalili decyzję prezydenta i domagali się obniżenia cen benzyny do 5,19 zł za litr. W czwartek Ukraina straciła myśliwiec MiG-29, który wykonywał uderzenia rakietowo-bombowe na rosyjskie pozycje na jednym z odcinków frontu. W trakcie misji samolot został trafiony rosyjską rakietą. Pilot, kapitan Marat Redwanowicz Mambetow, zdołał się katapultować, ale nie przeżył. Był dowódcą klucza w 40. Brygadzie Lotnictwa Taktycznego Duch Kijowa i miał 25 lat. Komisja Europejska omówiła z państwami członkowskimi ewentualne uwolnienie rezerw ropy, a w piątek odbędzie się spotkanie Międzynarodowej Agencji Energetycznej, na którym ma być dyskutowana ta kwestia. Rzeczniczka Komisji Anna Kaisa-Itkonen powiedziała, że Unia Europejska pozostaje w kontakcie z Waszyngtonem i koordynuje stanowisko państw członkowskich na forum tej organizacji. Według Komisji zapasy interwencyjne są na wysokim poziomie i dostępne na wypadek zakłóceń na rynku, choć ceny oleju napędowego i paliwa lotniczego pozostają wysokie. Wiosną członkowie jednogłośnie uzgodnili skierowanie na rynek 400 milionów baryłek ropy naftowej, a unijne przepisy nakładają na państwa obowiązek utrzymywania zapasów i informowania Komisji o ich uwolnieniu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w programie Gość Wydarzeń, że czas żniw się zaczyna w sprawie rozliczeń poprzedniej władzy. Zapewnił też, że prokuratura w ostatnich miesiącach odniosła sukcesy w kilku śledztwach, wskazując m.in. sprawy Zonda Crypto i Collegium Humanum. Żurek dodał, że rząd pracuje nad przywróceniem Krajowej Rady Sądownictwa oraz nad rekonstrukcją Trybunału Konstytucyjnego. Odnosząc się do Marcina Romanowskiego, stwierdził, że sprawa listu żelaznego jest procedowana w Sejmie w przyszłym tygodniu. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec poinformował po orędziu Karola Nawrockiego, że ceny paliw zostaną obniżone w ciągu najbliższych godzin. Dodał, że rząd czeka na ustawę z podpisem prezydenta. Minister finansów Andrzej Domański wskazał, że paliwo może potanieć o około złotówkę, ale potrzebne są jeszcze wyliczenia. Karol Nawrocki podpisał ustawę i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, więc przepisy wejdą w życie, a jednocześnie będą badane przez sędziów Trybunału. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Radosław Sikorski powiedział, że prezydent Karol Nawrocki blokuje 46 nominacji ambasadorskich, w tym Bogdana Klicha w Waszyngtonie, mimo że Stany Zjednoczone już wyraziły zgodę. Minister spraw zagranicznych podkreślił, że podpisywanie nominacji ambasadorskich jest obowiązkiem prezydenta wynikającym z konstytucji. Dodał też, że Bogdan Klich ma zgodę Komisji Sejmowej, Kontrwywiadu i Konwentu Służb Zagranicznych, a także zgodę Stanów Zjednoczonych. Sikorski ocenił również, że prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale skrytykował jego propozycję obniżenia marż, która jego zdaniem zwiększyłaby deficyt budżetowy. Jared Kushner ma udziały pośrednio powiązane z firmami związanymi z izraelskim przemysłem zbrojeniowym, bo jego Affinity Partners pozostaje największym akcjonariuszem Phoenix Financial. Phoenix posiada udziały w co najmniej 9 firmach dostarczających sprzęt dla izraelskiego wojska, w tym w Elbit Systems, a także w spółkach produkujących komponenty do czołgów, systemy dla dronów, zapalniki do pocisków artyleryjskich i wyposażenie dla marynarki wojennej. W lipcu Affinity Partners sprzedało 1/4 akcji Phoenix za ponad 340 milionów dolarów, zachowując 7,4% akcji wycenianych na ponad miliard dolarów. Biały Dom odrzucił zarzuty o konflikt interesów, a prawnik Jareda Kushnera przekazał, że nie uczestniczył on w decyzjach inwestycyjnych Phoenix. Donald Trump powiedział, że sprawa bazy sił lądowych w Polsce jest analizowana i że stała baza wojsk amerykańskich może powstać. Dopytywany o brak decyzji odparł: skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć. W Polsce trwa debata nad utworzeniem takiej bazy, a rozważane są dwie lokalizacje na zachodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka poinformowała, że decyzja nie zapadnie przed zakończeniem przeglądu strategicznego prowadzonego przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Petea Hexeta. Raport ma trafić do niego 1 listopada, a potem 1 grudnia do prezydenta Donalda Trumpa. We Francji protesty uczniów i studentów objęły kolejne miasta, a tylko w środę dotyczyły 356 szkół. Policja zatrzymała 625 osób, rannych zostało 83 policjantów i żandarmów. A resort edukacji podał też o 119 rannych uczniach i pracownikach oświaty od początku mobilizacji. W Nantes ogień zniszczył część liceum Nelson Mandela, a w Auchel dyrektor liceum zawodowego Fernand de Grugillier został ranny w okolice ucha i trafił do szpitala. Sebastien Lecornu zwołał na czwartek międzyresortowy sztab kryzysowy, a Edouard Geffral zapowiedział zdalne lekcje tam, gdzie blokady lub zniszczenia uniemożliwią bezpieczne prowadzenie zajęć. Benjamin Netanyahu oznajmił, że z ustaleń śledztwa wynika, iż mężczyzna, który zaatakował drugiego pilota na pokładzie samolotów w Dubaj i usiłował rozbić maszynę, przeszedł radykalną indoktrynację islamską. Premier Izraela przekazał też, że po obezwładnieniu agresor krzyczał, by go zabito. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 w województwie śląskim na 1 między Piekarami Śląskimi a węzłem Zabrze Północ kierowcy jadą zwężoną jezdnią w stronę Gliwic. Równolegle ten sam odcinek w kierunku Gliwic i Łodzi ma utrzymane zwężenie aż do 19. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum trwają prace naprawcze na obiektach mostowych. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami przejazdu. Do 23 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. W tym miejscu ruch odbywa się z wyraźnym ograniczeniem przepustowości. Do środy do 16 w województwie warmińsko-mazurskim w Muntowie na DK59 prowadzone są remonty korytek. Na trasie trzeba uważać na miejscowe zwężenia i spowolnienie ruchu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi. Motosek.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłuża tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą do 1 października 2026 roku. Resort zmodyfikował też zasięgi terytorialne 13 przejść granicznych na granicy polsko-litewskiej i 11 przejść granicznych na granicy polsko-niemieckiej. A na przejściu Rosówek-Rosów uwzględniono pobliską ścieżkę rowerową. Kontrole będą prowadzone w 50 miejscach na granicy polsko-niemieckiej i w 13 miejscach na granicy polsko-litewskiej. Od przywrócenia kontroli skontrolowano ponad 4,5 miliona osób i niemal 2,3 miliona pojazdów. Odmówiono wjazdu do Polski niemal 1300 osobom na granicy z Litwą i niemal 1200 osobom na granicy z Niemcami. 20-letni Polak przez 12 godzin wisiał na linie na granitowej iglicy Ząb Olbrzyma w masywie Mont Blanc na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza. Ratownicy dotarli do niego po poprawie pogody francuskim śmigłowcem z Hamonix i przetransportowali go do szpitala, a jego stan nie budził niepokoju. Jego 24-letnia partnerka wspinaczkowa, która zaalarmowała służby, została odnaleziona później około 40 metrów poniżej szczytu i odmówiła transportu do szpitala. W akcji uczestniczyli ratownicy Pogotowia Górskiego Doliny Aosty oraz żołnierze Ratownictwa Górskiego Włoskiej Gwardii Finansowej. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Celem ma być wzmocnienie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Usprawnienie współdziałania sił zbrojnych ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dostosowanie przepisów do zagrożeń hybrydowych, cybernetycznych i dezinformacyjnych. Projekt ma też umożliwić wcześniejszy przerzut wojsk, w tym sojuszniczych. Powiązać plany reagowania obronnego RP z dokumentem Sojuszu Północnoatlantyckiego Sojuszu Północnoatlantyckiego Response System i przygotować infrastrukturę. Ustawa ma rozszerzyć liczbę podmiotów w systemie stałych dyżurów i w systemie kierowania obroną państwa, a także zmienić zasady szkolenia i ćwiczeń obronnych. Projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a do Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma trafić do zaopiniowania. Prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił powstanie w Prokuraturze Krajowej specjalnego zespołu do spraw giełdy Zonda Crypto. Wcześniej śledczy kilkukrotnie umarzali sprawy związane z giełdą kryptowalut, a 5 najważniejszych umorzeń obejmuje łącznie 624 strony uzasadnień. Postępowania były umarzane zarówno pod rządami Zjednoczonej Prawicy, jak i koalicji 15 października. Teraz sprawa nabrała tempa, a w ostatnim czasie dochodzi do nowych zatrzymań i aresztowań. Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jan Grabiec zapowiedział, że w ciągu najbliższych godzin rząd doprowadzi do obniżenia cen paliw, a Adam Szłapka i Andrzej Domański mówili, że niższe ceny mogą pojawić się na stacjach już w weekend. Jarosław SZ, były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, usłyszał zarzuty w związku ze sprawą molestowania studentek, w tym zarzut gwałtu. Christa Pike, skazana na karę śmierci 3 dekady temu za zamordowanie koleżanki ze szkoły, przeżyła próbę wykonania egzekucji w Tennessee, a władze stanowe zawiesiły wykonywanie wszystkich egzekucji do końca roku. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na A1 między Piekarami Śląskimi a węzłem Zabrze Północ kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle ten sam odcinek w kierunku Gliwic i Łodzi pozostaje zwężony do 19. Od 8 rano w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Wrocławia trwają roboty bitumiczne. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami aż do 18. Do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Równolegle od 8 rano do 20 trwa tam remont nawierzchni i odwodnienia. Do 23 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód a Piątkiem zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Some people say it look like

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosjanie ponownie uderzyli w most południowy w Kijowie, o czym w piątek nad ranem poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Donald Trump stwierdził, że irańscy przywódcy nie utrzymają się długo, jeśli nie podejmą właściwej decyzji w sprawie trwającego konfliktu. W Polsce kierowcy czekają na obniżki cen paliw na stacjach. Dalszych szczegółów o skutkach tych wydarzeń materiał nie podaje. Rodzina Rene Good, 37-letniej obywatelki Stanów Zjednoczonych i matki trójki dzieci, pozywa agenta IC i przedstawicieli administracji Donalda Trumpa po jej śmierci podczas protestów w Minneapolis. Kobieta została postrzelona 7 stycznia w swoim samochodzie przez agenta IC Jonathana Rossa, który twierdzi, że działał w samoobronie. W pozwach zarzucono bezprawne spowodowanie śmierci i spisek mający na celu ingerencję w prawa obywatelskie, wymieniono w nich także Kristi Noem, Stephena Millera i Gregory Egobovino. Rodzina domaga się odszkodowania, a brat Rene Good powiedział, że od jej zabicia nie zaszła zmiana w postępowaniu administracji Trumpa. Krista Pike przeżyła nieudaną próbę wykonania wyroku śmierci w Tennessee i została przewieziona karetką do szpitala, a jej prawnik Randy Spivey powiedział, że obecnie nie są znane jej rokowania. Po zdarzeniu obrońcy domagają się zamiany kary śmierci na karę pozbawienia wolności, a gubernator Tennessee Bill Lee zlecił niezależne dochodzenie i wstrzymał wszystkie egzekucje do końca roku. Oznacza to, że nie odbędzie się zaplanowana na 3 grudnia egzekucja Gary'ego Suttona. Departament Więziennictwa Tennessee broni sposobu przeprowadzenia procedury, a Biuro Prokuratora Generalnego Stanu poparło wszczęcie dochodzenia. Prezydent Lee zagroził Ukrainie dodatkowymi środkami w sporze o jeńców wojennych z Korei Północnej i zażądał uznania faktów oraz publicznych przeprosin. Spór wybuchł po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych informacje o przekazaniu 2 północnokoreańskich wojskowych schwytanych przez siły ukraińskie w rosyjskim obwodzie kurskim do Korei Południowej. Władze południowo-koreańskie uznały to za naruszenie dyskrecji, a ukraińska administracja zaprzeczyła, jakoby było porozumienie o utrzymaniu transferu w tajemnicy. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha ocenił później, że to dyplomatyczne nieporozumienie i wyraził nadzieję na szybkie rozwiązanie sprawy. Donald Trump przyznał, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka Stanów Zjednoczonych ma się dobrze. Prezydent powiedział, że ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze, a Republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Wskazał też, że zaufanie amerykańskich konsumentów spadło do poziomu niewidzianego od około 12,5 lat. Gospodarka ma być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu, bo mieszkańcy bardziej odczuwają rosnące ceny i koszty życia niż dane przedstawiane przez Biały Dom. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 12 w województwie śląskim na A1 na kierunku Łodzi kierowcy muszą liczyć się z pracami na lewym i awaryjnym pasie ruchu. Od 9 do 16 w województwie zachodniopomorskim na DK26 między Myśliborzem a Renicami obowiązuje ruch wahadłowy. Od 8 do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Wrocławia trwają roboty przy nawierzchni bitumicznej. Równolegle na tej samej trasie trzeba uważać na zwężenia i spowolnienie ruchu. Do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Również od 8 do 20 na tym odcinku remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Do 23 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Unia Europejska wykorzystała odejście byłego prezydenta Jaira Bolsonaro do odbudowy stosunków z Brazylią i domknięcia długo oczekiwanej umowy handlowej z blokiem państw południowoamerykańskich Mercosur. Teraz jego najstarszy syn, Flavio, może zniweczyć te wysiłki. Tytuł materiału wskazuje też, że Brazylia może zbliżyć się do Donalda Trumpa i odciągnąć od Europy. Stany Zjednoczone mają wysłać na Bliski Wschód kolejną grupę uderzeniową z lotniskowcem US Theodore Roosevelt, który w niedzielę opuścił port macierzysty w San Diego. W poniedziałek w morze wyszły kolejne jednostki, w tym okręt desantowy, a na Bliskim Wschodzie stacjonują już lotniskowce US George H.W. Bush oraz US George Washington. Jeśli po przybyciu trzeciego lotniskowca pozostaną one w regionie, będzie to pierwsza od kwietnia sytuacja, w której Stany Zjednoczone dysponują tam trzema grupami uderzeniowymi. Nowe siły, liczące około od 9 do 10 tysięcy żołnierzy, mają dołączyć do ponad 50 tysięcy amerykańskich wojskowych już przebywających na Bliskim Wschodzie. A Donald Trump powiedział w rozmowie z magazynem Time, że ewentualne nowe ataki na Iran są możliwe. Korea Południowa podejmie dodatkowe kroki, jeśli Ukraina nie przeprosi za ujawnienie informacji o przekazaniu jeńców wojennych, napisał w mediach społecznościowych prezydent kraju Lee Jae-myung. Kijów odrzuca zarzuty o złamanie ustaleń o zachowaniu sprawy w tajemnicy. Spór dotyczy ujawnienia informacji o przekazaniu jeńców wojennych. Radosław Sikorski stwierdził w TVN24, że Pałac Prezydencki wziął Korpus Dyplomatyczny Wolnej Polski jako zakładników swojej polityki wobec rządu. Słowa padły w odpowiedzi na pytanie o spór rządu z prezydentem dotyczący nominacji ambasadorskich. W materiale pojawia się też zapowiedź rozmowy o przyszłości Bogdana Klicha w Stanach Zjednoczonych. Na krakowskim lotnisku uruchomiono nowy system precyzyjnego podejścia i lądowania ISDME KRW, który na razie działa w kategorii. Pozwala on na bezpieczne lądowania i starty przy ograniczonej widzialności, a przejście na wyższą kategorię i planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku po uzyskaniu certyfikacji. System uruchomiła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, a jego gotowość potwierdziły testy, obloty i kontrola wdrożeniowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W kategorii i lądowania będą możliwe przy widzialności 300 metrów i podstawie chmur na wysokości co najmniej 30 metrów, a starty przy widzialności 300 metrów. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policja z Gliwic poszukuje mężczyzny, który kilka miesięcy temu ukradł w jednym ze sklepów 44 opakowania baterii. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 11 043 zł i 56 groszy na szkodę sieci sklepów. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie z monitoringu, które ma pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Czworo astronautów dotarło na międzynarodową stację kosmiczną kapsułą Dragon firmy SpaceX po locie trwającym 7 godzin i 55 minut. Dokowanie nastąpiło w nocy z czwartku na piątek o 1:05 czasu polskiego, a NASA podała, że był to najszybszy lot od startu do dokowania amerykańskiego statku kosmicznego w historii ISS. W misji CF-13 uczestniczą amerykańscy astronauci Jessica Watkins i Luke Delane, Kanadyjczyk Josua Kutryk oraz rosyjski kosmonauta Siergiej Teteriatnikow. Załoga ma spędzić na orbicie około 6 miesięcy, po czym zastąpi ją czworo członków misji CREF-12. Władimir Putin odrzucił propozycję wzajemnego wstrzymania ataków, nazywając ją absurdalną. Chodziło o pomysł, by Rosja przestała atakować ukraińskie statki przewożące zboże w zamian za wstrzymanie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Prezydent Rosji powiedział też, cóż, to oni zaczęli. Chihuahua o imieniu Comando służy w Gwardii Narodowej Meksyku i przechodzi szkolenie z zakresu poszukiwań i ratownictwa. Pies ma około 21 cm wzrostu, nosi miniaturowe gogle, kamizelkę taktyczną, hełm oraz kamerę mocowaną na głowie. Podczas treningu w stolicy Meksyku pokonywał schody i przeszkody, obserwowany przez innego psa służbowego o imieniu Rocco. Gwardia Narodowa przyjęła Comando około pół roku temu w północnym stanie Chihuahua, a teraz czworonóg pojawia się na uroczystościach państwowych, w szkołach i na wydarzeniach dla lokalnych społeczności. Kłodawie mieszkańcy sprzeciwili się planom składowania odpadów w pustych wyrobiskach kopalni soli Kłodawa, a burmistrz Piotr Michalak zaproponował gminne referendum w tej sprawie. Spotkanie władz gminy, mieszkańców i przedstawicieli kopalni trwało ponad 3 godziny, a petycję przeciwko inwestycji podpisało ponad 900 osób. Dokument ma w najbliższym czasie rozpatrzyć Rada Gminy. Przedstawiciele kopalni przekonywali, że wypełnienie wyrobisk jest konieczne ze względów bezpieczeństwa i wynika z wymogów Wyższego Urzędu Górniczego. A alternatywne rozwiązania mogą kosztować nawet 1,5 miliarda złotych. Prezes kopalni soli Kłodawa Andrzej Sadowski zaproponował, by poczekać na niezależne analizy naukowe przygotowywane przez Polski Instytut Geologiczny i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, które mają powstać w około pół roku. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Przemysław Czarnek i Daniel Obajtek ogłosili to w Puławach, wiążąc decyzję między innymi z ostateczną wersją projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, przyjętą przez rząd 29 września. Politycy PiS mówili też o kryzysie w rolnictwie. Przemysław Czarnek wskazał na rekordowy deficyt budżetowy na przyszły rok w wysokości 282,6 miliarda złotych. Amerykańskie służby aresztowały twórców firmy Oxygen Forensics, która dostarczała oprogramowanie szpiegowskie brytyjskiemu Scotland Yardowi, Interpolowi oraz organom ścigania w innych krajach. Firma zarejestrowała siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie potajemnie utrzymywała związki z Rosją. Z tej samej technologii miała korzystać rosyjska FSB. Sprawę określono jako całkowicie niedopuszczalną. Donald Trump skomentował nieudaną próbę egzekucji Christy Peake, mówiąc, że to ciekawa sytuacja i że sprawa powinna zostać wyjaśniona przez władze stanu Tennessee. Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany, czy planuje zmiany w przepisach dotyczących kary śmierci, ale o takich planach nie powiedział. Wypowiedź padła po tym, jak środek użyty podczas egzekucji nie zadziałał tak, jak powinien. Prawnicy Christy Peake chcą walczyć o jej sprawę. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna ostrzega, że Europa i Sojusz Północnoatlantycki muszą zaprezentować zjednoczony front wobec działań Moskwy, które mają podsycać strach i dzielić społeczeństwa. Według niego poważniejsze ataki w Europie, także takie, które pochłoną wiele ofiar śmiertelnych, są bardziej prawdopodobne, jeśli prezydent Rosji Władimir Putin uzna, że Unia Europejska nie reaguje wspólnie. Tsahkna mówi też, że zagrożenie wykracza poza ataki hybrydowe. Groźba Donalda Trumpa dotycząca wstrzymania eksportu oleju napędowego ze Stanów Zjednoczonych może podnieść koszty paliwa dla europejskich przewoźników i przełożyć się na wyższe ceny towarów dla konsumentów. Szef działu badań w firmie analitycznej Bloomberg Neff David Doherty ocenił, że jeśli w Niemczech lub Polsce nie będą jeździć ciężarówki, zaczną pojawiać się problemy. Szczególnie narażone są małe i średnie polskie firmy. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Włodzimierz Czarzasty skrytykował orędzie prezydenta Nawrockiego, w którym ogłosił podpisanie rządowej ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Marszałek Sejmu ocenił, że orędzie powinno być wygłaszane w sprawach wyjątkowej wagi dla państwa i obywateli, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa lub kryzysu. Czarzasty powiedział też, że weta prezydenta kosztują Polaków już 8 miliardów złotych i zażądał przyjęcia ślubowania od pana Berka oraz powołania szefa Służby Ochrony Państwa. Dodał, że prezydent mógł podpisać ustawę w sprawie cen paliw 2 miesiące temu, a zrobił to dopiero wczoraj pod presją opinii publicznej. Od 5 do 8 października w Zatoce Pomorskiej będą neutralizowane miny z czasów II wojny światowej znalezione w wodzie około 1 km od terminala LNG w Świnoujściu. 8. Flotyla Obrony Wybrzeża wyznaczyła strefy bezpieczeństwa na wodzie i lądzie od Achbecku do Międzyzdrojów, a od poniedziałku od 8 do akcji ruszą nurkowie. Neutralizacją zajmie się grupa nurków minerów z 12. Dywizjonu Trałowców, która będzie wypalać i detonować ładunki. W tym czasie obowiążą ograniczenia w żegludze oraz zakaz wchodzenia do wody i uprawiania sportów wodnych na plażach od Achbecku przez Świnoujście do Międzyzdrojów. Friedrich Merz uzyskał najgorszy wynik w historii sondażu Deutschland Trend, a pozytywnie jego pracę ocenia teraz 13% ankietowanych, mniej niż na początku września. To najniższy wynik nie tylko w czasie jego urzędowania, ale też spośród wszystkich kanclerzy ocenianych w tym badaniu od niemal 30 lat. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się na przełomie września i października, blok Stutzu mógłby liczyć na 20% głosów. A największe poparcie miałaby Alternatywa dla Niemiec z wynikiem 27%. Rozczarowujące notowania Stu nasiliły w Niemczech debatę o tym, czy Merz powinien pozostać kanclerzem i liderem chadeków. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła nowy program wsparcia zakupu przydomowych magazynów energii. Program wystartuje 20 października, a wnioski będzie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ze wsparcia skorzystają osoby, które kupiły magazyn od 1 listopada 2025 roku, a wydatki poniesione wcześniej także będą refinansowane. Na program przeznaczono 1 miliard złotych, a maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 19 tysięcy złotych. W czwartek około 8 strażacy i policjanci zostali wezwani do pożaru kampera w pobliżu lasu w miejscowości Połajewice. Po ugaszeniu ognia rozpoczęły się poszukiwania właścicielki pojazdu, a na miejsce skierowano dodatkowe siły. W lesie odnaleziono ciało młodej kobiety, a lekarz nie stwierdził udziału osób trzecich. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie okoliczności śmierci kobiety i przyczyn pożaru kampera. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump przekierował środki przeznaczone dla krajów dotkniętych wojną w Ukrainie do sojuszników z Ameryki Łacińskiej. Prezydent naciska na zwrot zaangażowania polityki Stanów Zjednoczonych w stronę Ameryki Łacińskiej. Nowa generacja silnych przywódców z tego regionu zobowiązała się do współpracy z Białym Domem. Władimir Putin podziękował Melanie Trump za jej działalność w dziedzinie pomocy humanitarnej podczas czwartkowego wystąpienia w klubie Wałdajski. Jak powiedział, wdzięczność wobec pierwszej damy Stanów Zjednoczonych wyraża bez cienia ironii. Wypowiedź padła w trakcie jego wystąpienia w klubie Wałdajskim. Włodzimierz Czarzasty przekazał, że nie nada biegu sprawie, o którą prosił Bogdan Święczkowski. Chodzi o projekt budżetu Trybunału Konstytucyjnego, który prezes TK przesłał do Sejmu. W odpowiedzi marszałek Sejmu zaproponował, by prezes Trybunału zwrócił się w tej sprawie do rządu. W ciągu półtora miesiąca blisko 3,4 miliona Polaków zastrzegło numer PESEL, a wzrost zainteresowania tą usługą nasilił się od połowy sierpnia. Jeszcze 12 sierpnia zastrzeżony PESEL miało 8 milionów 618 tysięcy 900 obywateli, a do końca września liczba ta wzrosła o blisko 40%. Zastrzeżenie można wykonać w aplikacji Mobywatel, przez Mobywatel, gov.pl albo w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. A od 1 czerwca 2024 roku banki i instytucje udzielające kredytów oraz pożyczek mają obowiązek sprawdzać status numeru PESEL. Rosnące zainteresowanie usługą wiąże się z ostatnimi cyberatakami i wyciekami danych, które objęły m.in. firmy z branży medycznej oraz inne spółki. 30-latek zginął po potrąceniu na drodze wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Nowa Wieś Królewska w Wielkopolsce. Wcześniej kierowca Mercedesa uderzył w ciągnik rolniczy, zjechał do przydrożnego rowu, a po wyjściu na jezdnię podszedł do kierującego ciągnikiem. Chwilę później stojącego na drodze mężczyznę potrącił kierujący Volkswagenem Polo, 30-latek poniósł śmierć na miejscu. Policja podała, że 55-letni kierujący ciągnikiem i 62-letni kierujący Volkswagenem byli trzeźwi, ta droga po wypadku była całkowicie zablokowana i wyznaczono objazdy. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów, to właśnie my.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Lekarz Joel Ziwot uważa, że nieudana egzekucja chlisty Pite była skutkiem nieprawidłowego założenia wenflonu przed podaniem zastrzyku. Według niego pentobarbital mógł dostać się do tkanek na jednym albo obu ramionach i spowodować poważne poparzenia. Chlisty Pite przeżyła próbę egzekucji, a jej stan może nie pozwolić na kolejną próbę wykonania wyroku. Policjanci w całej Polsce uczcili w piątek o 12:00 pamięć sierżant Natana Sieronia minutą ciszy, a w Rokitkach na Dolnym Śląsku odbywają się jego uroczystości pogrzebowe. Funkcjonariusz został postrzelony w głowę 24 września podczas policyjnej akcji w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim, gdy do domu wrócił 33-latek i oddał strzał w jego kierunku. Sierżant Natan Sieroń został przewieziony śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, przeszedł operację i zmarł w piątek wieczorem. Prokuratura zmieniła zarzut wobec Mariusza G. z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Polska żegluga bałtycka, działająca pod marką Polferjes, zalega z płatnościami wobec szwedzkich portów, a długi zaczęły powstawać w ubiegłym roku. W Estat zaległości sięgają kilku milionów koron, za w kwietniu spółka była winna Estat Ham Logistik 18 milionów koron, z czego 12 milionów spłacono. Rzeczniczka spółki Jolanta Kowalska zapewniła, że wszystkie zaległości zostaną uregulowane w niedługim czasie, a firma pozostaje w kontakcie z portem w Estat i załogami. W przypadku połączenia Nynäs Ham Gdańsk ma ono nadal działać, a rozważane jest przeniesienie obsługi rejsów do nowego portu Norwik pod miastem. Piątek przyniesie w całym kraju słoneczną i bardzo ciepłą pogodę, a wieczorem na zachodzie pojawi się więcej chmur i słaby deszcz. W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie do 4 do 8 stopni Celsjusza, lokalnie w Kotlinach Karpackich możliwe będą przymrozki do około minus 2 stopnie. A miejscami wrócą mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W weekend zachmurzenie będzie się zwiększać od północnego zachodu, na północy i zachodzie miejscami popada słaby deszcz, a najwięcej słońca utrzyma się na południowym wschodzie kraju. Do połowy przyszłego tygodnia w najcieplejszych regionach temperatura nadal ma sięgać 20 do 22 stopni Celsjusza, choć od poniedziałku prognozowane jest wyraźne ochłodzenie. Mężczyzna został skazany na 6 lat i 1 miesiąc więzienia za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka, po tym jak podczas kłótni pobił żonę i zostawił ją na mrozie. Sąd okręgowy w Lublinie zmienił kwalifikację czynu, uznając, że nie było to zabójstwo. Z taką oceną zgodziła się prokuratura. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, a wyrok jest nieprawomocny. Według ustaleń śledczych kobieta zmarła po południu w szpitalu po wychłodzeniu organizmu i obrażeniach głowy. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Hiszpański premier Pedro Sánchez rozważa ogłoszenie przedterminowych wyborów w obliczu grożącej porażki w sprawie mieszkalnictwa. Ta kwestia wywołała protesty w całym kraju, a obecna kadencja parlamentu w Hiszpanii ma się zakończyć latem przyszłego roku. Premier jest też pod presją z powodu trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie oraz spraw korupcyjnych dotyczących członków jego rodziny i bliskich sojuszników politycznych. Narastają spekulacje, że może wybrać dogodny moment na ogłoszenie wyborów przed terminem. Minister energii Miłosz Motyka wydał obwieszczenie, zgodnie z którym w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze. Benzyny 98 – 7 zł 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To kolejne działanie w ramach rządowego pakietu ceny paliw niżej, uruchomionego po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Następne obwieszczenie ministra energii ma zostać opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Ustawa przewiduje proc. Podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Tajna jednostka GRU nr 29155 ma stać za wybuchającymi paczkami, ładunkami wybuchowymi i atakami dronów w Europie. Wspólne śledztwo redakcji Welt am Sonntag i Telegraph opisuje schemat działania Kremla, który ma destabilizować zachodnie kraje. Na celowniku jest także Polska. Rosyjskie wojska po raz kolejny uderzyły w most południowy nad Dnieprem w Kijowie. Ta przeprawa została zamknięta dla ruchu pojazdów w obie strony. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował też o utrudnieniach na innych mostach w stolicy. Na moście metro częściowo ograniczono ruch do jednego pasadza, na moście Patona całkowicie ograniczono przejazd z prawego na lewy brzeg. Ekspert wojskowy i były oficer SBU Iwan Stupak ocenił, że Rosji chodzi przede wszystkim o ograniczenie przepustowości mostów, a nie o ich całkowite zniszczenie. Jako długoterminowe rozwiązanie wskazał budowę podziemnego tunelu pod Dnieprem, który miałby służyć także potrzebom wojskowym. W resorcie obrony trwają prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. A wiceszef MON Cezary Tomczyk potwierdził, że przepisy mają dotyczyć m.in. przerzutu wojsk sojuszniczych na terenie kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w Dąbrowie Górniczej, że chodzi o przystosowanie prawa i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. A projekt ma też regulować współpracę między organami władzy i sytuację zarządzania kryzysowego. Minister dodał, że dokument obejmie wcześniejszy przerzut wojsk. Powiązanie planu reagowania obronnego Rzeczypospolitej Polskiej ze dokumentem Sojuszu Północnoatlantyckiego Sojuszu Północnoatlantyckiego Response System oraz zmiany w szkoleniach, kursach i ćwiczeniach obronnych. Wicepremier stwierdził też, że wybór strony amerykańskiej co do lokalizacji potencjalnej stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce dotyczy zachodniej Polski, a brane pod uwagę są Poznań, Wrocław i Bydgoszcz. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 14 do 17 w województwie podkarpackim na A4, na węźle Rzeszów Północ, doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Kierowcy muszą liczyć się z blokadą prawego pasa. Do 17 w województwie podlaskim na S61 między Śniadowem a Łomżą trwają szybko postępujące prace przy koszeniu pasa drogowego. Równolegle do 20 na odcinku Raczki, Suwałki prowadzone są roboty przy remoncie nawierzchni, a lewa jezdnia jest zablokowana i ruch odbywa się wolnym pasem. Od 15 do 17 w województwie mazowieckim na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. W tej okolicy kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia przejazdu. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają utrudnienia związane z koszeniem poboczy. Na trasie trzeba zachować ostrożność i zwolnić. Do 20 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Kierowcy jadą tam wolniej, a przejazd jest miejscami ograniczony. Do 23 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pozostałym pasem. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Eksport ropy z Zatoki Perskiej po raz pierwszy od ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran 8 miesięcy temu niemal wrócił do poziomu sprzed konfliktu. To ma oznaczać większą stabilność na światowych rynkach energetycznych. Poprawa dostaw może ograniczyć ryzyko gwałtownych wzrostów cen energii w nadchodzących miesiącach. Norweskie władze od blisko dekady zachęcają obywateli do przygotowania zapasów na co najmniej 7 dni, a zalecenia dotyczą m.in. wody, żywności, źródła ogrzewania, radia na baterie i gotówki. Specjalny doradca norweskiego Urzędu do Spraw Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego Morten Haranden powiedział, że 9 na 10 Norwegów zna te zalecenia, a ponad połowa zgromadziła zapas wody. W razie zagrożenia ostrzeżenia trafiają bezpośrednio na telefony osób na objętym obszarze, mogą im towarzyszyć syreny alarmowe. A przy awarii sieci telekomunikacyjnych komunikaty ma przekazywać m.in. publiczne radio NRK P1. Gmina Lillestrøm od końca października uruchomi 6 bibliotek jako punkty informacyjne na wypadek poważnej awarii łączności. A w całej Norwegii jest około 18 600 schronów dla około 46% mieszkańców kraju. Podczas grzybobrania pan Jacek znalazł na hałdzie piasku urnę z grobu kultury grobów kloszowych z około IV wieku Pedendze. Wraz z nią odkryto fragment klosza i miseczkę pełniącą funkcję przykrywki. W tej samej wyprawie natrafił też na srebrny denar cesarza Commodusa z lat od 181 do 192 endze o średnicy 17 mm. Oba zabytki trafiły do specjalistów, którzy zajęli się ich zabezpieczeniem i badaniami, a teraz można je oglądać na wystawie stałej w zamku w Liwie. Japonia wprowadziła obowiązek uzyskiwania zezwoleń na usługi logistyczne i finansowe oraz transakcje kapitałowe i pożyczki związane z 35 statkami rosyjskiej floty cieni. Tokio zamrozi też aktywa 33 rosyjskich organizacji i 9 osób, a nowe regulacje zakazują eksportu do 4 podmiotów z państw trzecich, które mają wspierać obchodzenie restrykcji handlowych. Japonia ograniczy również dostawy produktów mogących wzmacniać rosyjski przemysł, a celem sankcji jest zmniejszenie możliwości finansowania przez Kreml wojny prowadzonej od lutego 2022 roku. Pod koniec września parlamentarzysta rządzącej Japonią Partii Liberalno-Demokratycznej i były minister obrony Itsunori Onodera zapowiedział w Kijowie wznowienie rozmów o przekazaniu lub sprzedaży Ukrainie uzbrojenia, w tym pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Według strony ukraińskiej na nadchodzącą zimę Kijów potrzebuje co najmniej 300 takich pocisków. W nocy z 4 na 5 sierpnia dron z puszką materiałów wybuchowych uderzył w skrzydło ukraińskiego samolotu pasażerskiego w Lipsku, po czym bez wybuchu spadł na asfalt. Śledczy oceniali, że detonacja mogłaby unicestwić lotnisko, a za akcją miał stać m.in. Oleg Lewuszkin, który według ustaleń przyleciał do Berlina najprawdopodobniej z Turcji i wcześniej wynajął samochód na lotnisku w niemieckiej stolicy. Niemieckie służby miały wiedzieć o jego przylocie i powiązaniach z GRU, ale nie objęły go inwigilacją po przyjeździe. Niemcy uważają, że Lewuszkin zaplanował atak i polecił jego realizację Białorusinowi Andrejowi Karszakowowi, którego DNA pobrano ze skrawka rękawiczki przy technicznej konstrukcji niedaleko lotniska w Lipsku. Według ustaleń polskich, litewskich i niemieckich służb podobne materiały wybuchowe i pojemniki wykorzystywano też przy sabotażach w Polsce, Niemczech i na Litwie. A środki transportowano m.in. przez Bułgarię i Serbię. Litewski wywiad wskazał specjalną jednostkę operacji specjalnych GRU nr 52659 oraz 161. Centrum Szkoleniowe Sił Specjalnych, identyfikowane jako jednostka wojskowa GRU nr 20009155, jako struktury koordynujące te działania w Europie od 2023 roku. To były wiadomości Radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na A4, na węźle Rzeszów Północ, po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas. Również do 18 w województwie śląskim na A1 trwają prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Warmińsko-Mazurskie ma dziś do 18 sprzątanie na DK53 między Rozogami a Dąbrowami. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 między Ostrowiną a Sokołowicami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na obu jezdniach. Równolegle na tej trasie ruch odbywa się tam wolniej po obu stronach. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają utrudnienia związane z koszeniem poboczy. Do 20 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Do 23 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. Słuchajcie Radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W samorządowym kolegium odwoławczym w Poznaniu sprawy rozpatrywano nawet 9 lat, przez co się przedawniały i wielkopolskie gminy nie dostawały należnych im opłat od mieszkańców i firm. Straty mogą sięgać setek tysięcy złotych. Sprawa uderza w wysokiego rangą urzędnika, a gdy szefowie kolegium pytali o akta jego spraw, miał odpowiedzieć, że dokumenty chyba zjadł mu pies. Mężczyzna został skazany na 6 lat i 1 miesiąc więzienia za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka, po tym jak pobił żonę i zostawił ją na mrozie. Sąd okręgowy w Lublinie zmienił kwalifikację czynu i nie uznał tego za zabójstwo, z taką oceną zgodziła się prokuratura. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, a wyrok jest nieprawomocny. Śledczy nie podjęli jeszcze decyzji, czy złożą apelację. W czwartek około 12.40 na trasie szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków - Otwock doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. W wyniku zdarzenia występują duże utrudnienia dla pasażerów. Ruch na trasie jest zakłócony, a podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami. Rosyjskie kanały związane z wojskiem podały, że Mi-8 mógł zostać zestrzelony przez rosyjskie systemy obrony powietrznej. Wskazywano na błąd człowieka albo problem z identyfikacją maszyny jako własnej, a także na możliwą awarię systemu rozpoznania swój obcy lub nieprzestrzeganie poleceń dotyczących kierunku lotu. Śmigłowiec miał zostać poderwany z miejsca bazowania po zagrożeniu atakiem ukraińskich dronów i lecieć w stronę, z której nadlatywały bezzałogowce. Maszyna spadła w rejonie Annińskim w obwodzie Woroneskim, a w katastrofie zginęli pilot, nawigator oraz operator uzbrojenia. Sztuczna inteligencja złamała napoleoński szyfr sprzed 217 lat w 6 godzin, odszyfrowując dokument z 1809 lat, który przez ponad 200 lat pozostawał.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: for uncovering it.
1: Old electricity.
2: How long has it been since you were here?
3: To serwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na A4, na węźle Rzeszów Północ, po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas. Również do 18 w województwie śląskim na A1 trwają prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Warmińsko-Mazurskie ma dziś do 18 sprzątanie na DK53 między Rozogami a Dąbrowami. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 między Ostrowiną a Sokołowicami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na obu jezdniach. Równolegle na tej trasie ruch odbywa się tam wolniej po obu stronach. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają utrudnienia związane z koszeniem poboczy. Do 20 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Do 23 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi. Motoserwis.

0: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Protesty uczniów i nauczycieli objęły ponad 1000 liceów w całej Francji. Demonstracje doprowadziły do zamieszek, a według Łukasza Maślanki z Ośrodka Studiów Wschodnich osłabiają polityczne centrum i wzmacniają radykalne skrzydła. To kolejny dzień napięć we Francji, gdzie protesty rozlewają się na kolejne miejsca w kraju. Włochy i Rumunia stoją na czele działań 17 krajów, które sprzeciwiają się cięciom budżetowym Unii Europejskiej i chcą utrzymać wydatki na rolnictwo oraz fundusze regionalne. Najbardziej krytykowane są Niemcy. Spór zaostrza się z obozem 6 krajów prowadzonym przez Niemcy, które w liście ponownie wezwały do cięć rzędu kilkuset miliardów euro we wszystkich obszarach. Nowa partia polityczna, którą planuje założyć były premier Mateusz Morawiecki, nie powstanie w połowie października. Jak wcześniej zapowiadano, ustaliła Polska Agencja Prasowa. Osoby zbliżone do kierownictwa Stowarzyszenia Rozwój Plus twierdzą, że formalne utworzenie ugrupowania nastąpi dopiero za kilka miesięcy. Donald Trump chce zmienić przepisy tak, aby nikt nie mógł wycofać zmian wprowadzonych przez niego w gabinecie owalnym. Rozważa też nadanie sali statusu zabytku federalnego. Taki krok miałby zabezpieczyć wprowadzone przez niego zmiany przed odwróceniem przez kolejne władze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Władimir Putin wydał swoim dowódcom rozkaz zintensyfikowania ataków na cele cywilne. Ocenił też, że oznacza to rozpoczęcie nowego etapu wojny. W jego wypowiedzi pojawia się stwierdzenie, że Rosja nie ma już żadnych zasad. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Półmetek kampanijnej dogrywki w Krakowie przynosi spór między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską, którzy wymieniają ciosy w internetowych postach i na salach rozpraw. Starcie może znacząco wpłynąć na jeden z wyborczych rezultatów. Na razie żadna ze stron nie ma powodów do triumfalizmu. Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował politykę finansową premiera Donalda Tuska, zarzucając rządowi niszczenie dorobku 36 lat ciężkiej pracy Polek i Polaków. Wskazał też na 156 miliardów deficytu budżetowego oraz zadłużanie Polaków przez Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego. Karol Nawrocki powiedział, że podpisanie ustawy o zyskach koncernów paliwowych ma obnażyć obłudę i kłamstwo premiera. Dodał, że za ceny paliw aż do września 2027 roku odpowiada rząd. Polska i 16 innych państw sprzeciwiają się cięciom w budżecie Unii Europejskiej, które według Niemiec, Danii, Finlandii, Holandii i Austrii miałyby sięgać setek miliardów euro. Sygnatariusze listu do irlandzkiej prezydencji podkreślają, że nowych europejskich priorytetów nie można finansować kosztem rolnictwa i regionów, a całkowita kwota przyszłego budżetu powinna pozostać co najmniej na obecnym poziomie. Państwa te chcą też zachowania finansowania polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, a jednocześnie są gotowe rozmawiać o nowych dochodach budżetu, jeśli będą one rzeczywiste, sprawiedliwe, proste i nieregresywne. Negocjacje wchodzą w decydującą fazę, a spotkanie na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ma odbyć się w połowie miesiąca. Centrum e-Zdrowia weryfikuje doniesienia o kolejnym wycieku danych medycznych, a sprawa może zająć nawet kilka dni. O incydencie poinformowała firma Felk Software, dostarczająca oprogramowanie do gabinetów dentystycznych. Według prezesa spółki Grzegorza Stawarza osoba podająca się za sprawcę ataku twierdzi, że uzyskała dostęp do około 10% danych z bazy i żąda okupu za ich nieujawnianie. Spółka złożyła zawiadomienie do prokuratury i skontaktowała się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a Centrum e-Zdrowia przekazało, że nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa centralnych usług e-Zdrowia. Felk Software podała też, że system dla gabinetów dentystycznych pozostaje dostępny, a po ustaleniu zakresu incydentu spółka ma przekazać placówkom dalsze instrukcje. Po interwencji RMF-24 Wrocław z ulicy Działkowej w Gaju odholowano dwa wraki, na które od lutego skarżyli się mieszkańcy okolicy. Według relacji sąsiedztwa przy pojazdach zaczęły gromadzić się osoby w kryzysie bezdomności, spożywały alkohol i
0: piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Na drodze wojewódzkiej numer 407 między Kuropasem a Korfantowem w powiecie Nyskim samochód osobowy uderzył w drzewo, a kierowcy nie udało się uratować mimo blisko godzinnej reanimacji. Ofiarą był 37-letni druh Ochotniczej Straży Pożarnej Korfantów Adrian Kowalski, do którego wezwano jego kolegów z jednostki. Na miejsce przyjechały pierwsze zastępy Straży Pożarnej, a ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Małżeństwo zbierające grzyby na Mazowszu znalazło urnę z grobu kultury grobów kloszowych wraz z ciałopaleniem, fragmentem klosza oraz...

0: serviceable villa.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Mer Kijowa Witalij Kliczko ostrzegł, że utrzymanie funkcjonowania ukraińskiej stolicy w obliczu powtarzających się rosyjskich ataków stało się kwestią bezpieczeństwa i przetrwania. Powiedział

0: przyznał, że nie można dłużej udawać, że sytuacja jest normalna. Wypowiedź mera dotyczy dalszego działania miasta pod presją ataków. Popyt na stal w Rosji spadł w ciągu 8 miesięcy 2026 roku o 16% rok do roku, a od początku 2024 roku o 31%. Spadek wiąże się z wysoką stopą bazową, która osłabiła aktywność gospodarczą. Szacunki przedstawiła wiodąca rosyjska firma metalurgiczna Severstal. W szpitalu w Klinie pod Moskwą zwolniono okulistkę Annę Kowalkinę po tym, jak odmówiła przejścia na nowe warunki pracy przy dotychczasowym wynagrodzeniu. Kierownictwo wydało nakaz jej zwolnienia, a wcześniej sąd oddalił jej pozew w tej sprawie. Lekarka domaga się utrzymania dotychczasowych warunków pracy i zamierza odwołać się od orzeczenia sądu. 51-letni Polak zginął w Czechach podczas grupowego skoku spadochronowego, gdy w powietrzu zaplątały się linki jego spadochronu i nie udało mu się otworzyć zapasowego. Do wypadku doszło krótko przed 9:30 na łące między miejscowościami Klatowy i Tochnik, a mężczyzna spadł z wysokości około 4000 metrów. Razem z 14 innymi spadochroniarzami wykonywał skok przygotowawczy do pokazu z okazji 40. rocznicy powstania samolotu Pink Skywan. Na miejscu ratownicy prowadzili rozszerzoną resuscytację krążeniowo-oddechową, ale lekarze stwierdzili zgon. Profesor Sławomir Sowiński ocenił, że Grzegorza Brauna może zatrzymać przede wszystkim Jarosław Kaczyński, a do pewnego stopnia także Krzysztof Bosak. Politolog stwierdził też, że w otoczeniu Prawa i Sprawiedliwości słyszał, iż dla Jarosława Kaczyńskiego ważniejsze jest ograniczenie wyborczych szans Brauna niż przejęcie władzy w Polsce. Według niego Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja mają narzędzia, by przeciągnąć na swoją stronę część wyborców Konfederacji Korony Polskiej i osłabić jej wynik wyborczy. Profesor Sowiński dodał, że Koalicja Obywatelska nie ma przestrzeni, by przyciągnąć tych wyborców. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Do służby w polskiej armii weszły samoloty F-50GF, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wojskowi dysponowali tymi maszynami już wcześniej, ale był problem z ich uzbrojeniem. To oznacza, że samoloty zostały formalnie włączone do służby w polskich siłach zbrojnych. Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały w piątek Kijowski Most Południowy, jedną z trzech głównych przepraw przez Dniepr. Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin obiekt jest regularnie ostrzeliwany. To ważna przeprawa dla ruchu w Kijowie, a kolejne ataki mogą utrudniać przejazd przez rzekę. Marcin Możdonek skomentował nagranie Sławomira Mentzena, w którym lider Konfederacji wyśmiał kobiety służące w policji i ocenił, że po tej wypowiedzi sondaże mogą drgnąć w górę. Radny Olsztyna z Konfederacji mówił też, że policjanci na patrolach powinni być bezpieczni, a w służbach brakuje doświadczonych oficerów, szkoleń strzeleckich i ochrony prawnej. W programie przyznał jednak, że ze względu na niebezpieczną sytuację międzynarodową obowiązkowe szkolenie strzeleckie powinno dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mentzen skomentował wcześniej przyjęcie do służby 150 nowych policjantów w garnizonie dolnośląskim, w tym 65 kobiet. Publikując w serwisie X ironiczne nagranie ze zdjęciami funkcjonariuszek. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że umowa na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej może zostać podpisana do końca roku, jeśli zostaną spełnione warunki korzystne dla polskiego przemysłu. Wśród nich wymienił koszty energii, udział polskiego kapitału oraz partnerskie zaangażowanie strony amerykańskiej. A także wskazał, że udało się przeforsować polskie prawo jako właściwe dla umowy między polskimi elektrowniami jądrowymi a konsorcjum Westinghouse.

ONSE i Bechtel. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała wcześniej o porozumieniu w negocjacjach z konsorcjum w sprawie głównych warunków handlowych, a strony chcą zakończyć rozmowy do końca roku. Inwestycja w gminie Choczewo ma już przekazany teren pod budowę, trwa drugi etap prac przygotowawczych i badania geologiczne, a pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Trzy osoby zginęły, gdy śmigłowiec medyczny krótko po starcie z kalifornijskiej wyspy Catalina rozbił się i wpadł do wody kilkaset metrów od brzegu. Ofiarami są pilot, pielęgniarka i pacjentka, a na pokładzie maszyny było łącznie 5 osób. Dwóch mężczyzn, w tym ratownik medyczny, zostało uratowanych i trafiło do szpitala, a ich stan jest stabilny. Dochodzenie w sprawie tragedii prowadzi Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na A4, na węźle Rzeszów Północ, po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas. Również do 18 w województwie śląskim na 1 trwają prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Warmińsko-Mazurskie ma dziś do 18 sprzątanie na DK53 między Rozogami a Dąbrowami. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 między Ostrowiną a Sokołowicami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na obu jezdniach. Równolegle na tej trasie ruch odbywa się tam wolniej po obu stronach. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają utrudnienia związane z koszeniem poboczy. Do 20 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Do 23 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Brytyjskie siły zbrojne przeprowadziły pierwsze od czasów II wojny światowej ćwiczenia lądowe na Wyspach Owczych. Manewry są odpowiedzią na narastające rosyjskie zagrożenie w regionie dalekiej północy. To pierwsze takie działania brytyjskich wojsk lądowych na tym archipelagu od zakończenia wojny. Reprezentacja Polski wygrała z Rumunią na PGE Stadionie Narodowym 5-0 w trzeciej kolejce Ligi Narodów. Robert Lewandowski zdobył 3 bramki, a po jednym golu dołożyli Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Jedno trafienie padło po samobójczym golu Virgi Kwity. Po pierwszej połowie Polacy prowadzili po rzucie karnym Lewandowskiego, a po przerwie szybko powiększyli przewagę. Lewandowski nie zagra w kolejnym meczu z Bośnią i Hercegowiną z powodu nadmiaru żółtych kartek. Wiceszef Montcezary Tomczyk powiedział, że w więzieniach jest 50 sabotażystów złapanych przez służby specjalne i ocenił, że zagrożenie jest prawdziwe. Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi dystrybucję strachu i odwracanie uwagi od problemów finansowych państwa. Tomczyk mówił też, że co kilka dni ewakuowane są przejścia graniczne z powodu groźby ataku rakietowego, a negowanie informacji służb nazwał działaniem nieodpowiedzialnym. W poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o możliwym zagrożeniu z powietrza w województwie lubelskim. Po czym odrzutowy dron uderzył około 2 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku, po ukraińskiej stronie granicy. Donald Trump rozważa przebudowę gabinetu owalnego w Białym Domu i chce, by zmiany zostały uznane za trwałe dzięki nadaniu pokojowi statusu zabytku federalnego. Taki status nałożyłby rygorystyczne przepisy konserwatorskie i praktycznie uniemożliwiłby następnym prezydentom wprowadzanie zmian. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił też o planach budowy sali balowej, która ma kosztować blisko 400 milionów dolarów, a Donald Trump zapewnia, że ani jeden cent nie pochodzi z pieniędzy podatników. Budowa ma być finansowana przez prywatne firmy i darczyńców. Generał Bogusław Pacyk ocenił, że nie wyklucza użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej i podkreślił, że nawet Rosjanie mogą nie wiedzieć, czy ostatecznie po nią sięgną. Odniósł się w ten sposób do słów Władimira Putina, który podczas wystąpienia na forum Wałdaj mówił o ryzyku eskalacji konfliktów i możliwości użycia broni masowego rażenia. Generał zaznaczył też, że nie traktuje nuklearnej retoryki Kremla wyłącznie jako próby zastraszania, bo Rosja w tej wojnie realizuje swoje zapowiedzi. Wskazał również na znaczenie reakcji przywódców Chińskiej Republiki Ludowej i Indii, a także na wcześniejsze ostrzeżenia Stanów Zjednoczonych wobec Moskwy. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce została już podjęta, a Biały Dom dał zielone światło, powiedział w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przytacz. Dodał, że decyzję muszą jeszcze wykonać Pentagon i Ministerstwo Obrony Narodowej. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jego środowisko szykuje się do samodzielnego startu w nadchodzących wyborach, a założenie partii politycznej nastąpi dopiero za kilka miesięcy. Były premier przekazał, że na razie skupia się na budowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, które ma być szerszym ruchem niż sama partia. Na połowę października politycy Rozwoju Plus zapowiadają duże wejście programowe, a na ten dzień planowana jest konwencja stowarzyszenia. Według informacji z otoczenia ugrupowania prace koncentrują się teraz na rozbudowie struktur terenowych. Polska wygrała w Warszawie z Rumunią 6-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, a 3 bramki zdobył Robert Lewandowski. W 22. minucie napastnik wykorzystał rzut karny po faulu i czerwonej kartce dla Radu Dragusina, a przed przerwą zobaczył też żółtą kartkę, przez co nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią w Zenicy. Po zmianie stron gole dołożyli Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jan Bednarek i ponownie Robert Lewandowski. To najwyższe zwycięstwo reprezentacji Polski od 5 lat, a po tej kolejce Polska ma 4 punkty i zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Komisja Ligi zdyskwalifikowała Adriana Siemieńca na 6 najbliższych meczów Jagiellonii Białystok i nałożyła na niego grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych. Szkoleniowiec dostał też zakaz udziału w zawodach ekstraklasy na 2 lata, ale tę karę zawieszono na 3 lata. Kara dotyczy zachowania przed spotkaniem 33. kolejki ekstraklasy poprzedniego sezonu z GKS Katowice, gdy Siemieniec zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Wójcik został zdyskwalifikowany na 2 lata, a Raczkowski ma zapłacić 50 tysięcy złotych grzywny. W piątek około 12.20 strażacy z Rudy Śląskiej zostali powiadomieni o pożarze samochodu osobowego na stacji paliw przy ulicy Asfaltowej. Pojazd stał obok dystrybutora paliwa, a po dojeździe zastępów ogień w komorze silnika był już rozwinięty. Wodę skierowano na samochód i dystrybutor, a dzięki szybkim działaniom gaśniczym pożar nie rozprzestrzenił się na instalacje i infrastrukturę stacji. W akcji brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz policja, a stacja pozostanie zamknięta do czasu wykonania niezbędnych przeglądów i serwisu. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Listening to the best internet radio station. This is DA.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Demokraci oskarżają administrację Donalda Trumpa o próbę przekierowania 52 miliony dolarów w pożyczkach na zakup amerykańskiego sprzętu z programu Foreign Military Financing. Według nich Departament Stanu miałby przenieść te środki z Ukrainy, Słowacji, Macedonii Północnej, Tunezji, Iraku na rzecz Panamy, Peru, Ekwadoru i Kolumbii. Wiceszefowie Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów i Senatu, Gregory Meeks i Jannes Hahn, zaprotestowali przeciwko temu w liście do resortu dyplomacji. A administracja poinformowała Kongres, że mimo zablokowania operacji przez demokratów zamierza przenieść te pieniądze. Departament Stanu przekonuje, że przesunięcie środków z Bliskiego Wschodu i Europy na półkulę zachodnią jest zgodne ze strategią bezpieczeństwa narodowego. Mecz Polska-Rumunia rozpocznie się o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. A Robert Lewandowski wyjdzie w pierwszym składzie i zagra w drużynie narodowej po raz 170. Jan Urban postawił też na Karola Świderskiego u boku Lewandowskiego, a w środku pola wystąpią Piotr Zieliński i Wiktor Nowak. W bramce ponownie zagra Marcin Bułkaca. W składzie znaleźli się także Matty Cas, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański i Nicola Zalewski. Po dwóch spotkaniach w grupie H Ligi Narodów Polska ma jeden punkt, a wynik meczu może być decydujący dla losów selekcjonera Jana Urbana. Prezydent Chorzowa zapowiedział zawiadomienie prokuratury w sprawie firmy Prezero Serwice Południe po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w zakładzie przy ulicy Kluczborskiej. Kontrolerzy wskazali m.in. na brak wyznaczonych stref magazynowania odpadów, nieselektywne magazynowanie, brak właściwego oznaczenia miejsc oraz magazynowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W komunikacie miasta pojawiła się też informacja o przekroczeniu dopuszczalnej ilości odpadów przeznaczonych do przetwarzania w dwóch instalacjach i o prowadzeniu ewidencji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada wydanie zarządzenia pokontrolnego i wszczęcie postępowań administracyjnych w celu wymierzenia kar pieniężnych. W Rosji postępowaniem epidemiologicznym objęto 189 osób po podejrzeniu dżumy, a 12 skierowano na obserwację do Instytutu Przeciwdżumowego. Pozostałych umieszczono w dwóch szpitalach, a u części pacjentów występują objawy choroby, choć zakażenia nie zostały potwierdzone. Zmarła 27-letnia kobieta pracowała w Instytucie Antydżumowym i zachorowała na dżumę płucną. Po przyjęciu do szpitala w mieście Szelechow z objawami zapalenia płuc została podłączona do respiratora, za dwa dni później zmarła. Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobzew poinformował o nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Sanitarno-Przeciwepidemicznej, a wszystkie zidentyfikowane osoby z kontaktu objęto obserwacją i przebadano z wynikiem negatywnym. Norweski wywiad ostrzega, że rosyjskie służby od lat obserwują norweską i sojuszniczą aktywność wojskową oraz infrastrukturę wzdłuż wybrzeża. Cywilne statki mają służyć jako przykrywka do rozpoznawania portów, instalacji i innych słabych punktów, a PST zaznacza, że mogą być też wykorzystywane do przygotowywania sabotażu i udziału w jego przeprowadzeniu. Służby zwracają uwagę, że Rosjanie mogą inscenizować zdarzenia na morzu, by sprawdzać reakcję Norwegii w sytuacjach kryzysowych, a zdobyte informacje mogą później posłużyć w faktycznych operacjach. Norweski wywiad apeluje o zgłaszanie nietypowych tras, wyposażenia, aktywności statków, nieprawidłowości na listach załóg oraz obecności jednostek w pobliżu norweskich lub sojuszniczych ćwiczeń wojskowych. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: This is Radio DHT.